0: wake wake mumbi. Tusha kunumba. Sorry bache. Ushen pesa mwafika ukulanshanya.
1: Ba treasure. Mune fuma fuma sana panse. Ushe mumbi alifia bwino.
0: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, panto mubili na ukava. Ale luka kona panono.
1: Umubili uko kava, no kuluka. Mulete ntela kono. Ale umfiko uwa kava, ilo takuete na maka. Tia ntu mtuwari kuchipatala no mbalini. Na kwa tefishi bilo fya malaria.
0: No mbanga meeting.
1: Uko munda pa kuri malaria, no mba ekwa bapa mulo pa fya kulanda po pali meeting. Uko kolo kunda pwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushila fisha imiaka ya kufyalua isano.
0: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pa kupingu la po wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fyanya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupoze nshita.
3: Iimbila, ava chimiletela batanga tapa fiabumi, ukubombela pamona ba Development Media International.
4: 100% Fedna Afro on Power FM.
5: Power FM.

0: Uche mumbi alifia bwino.
1: Oh, mumbi alifia bwino. Ale shupa fipa kulala, pantu mubili na ukaba. Ale luka kona panono.
0: Umubili yoko kaba, noko luka. Mulete ndela kono. Ale umfiko wa kaba, ilo takuete na maka. Tia ntumutu wale kuchipatala, no mbalini, na kuate fishi bilo fia malaria.
1: No mbanga mitini.
0: Ukumu ndapa kuli malaria, no mba eko wa papamulu, pafia kula ndapo, pali mitini. Ukokolo kundapwa, kula vika umweo mkayofi uwa mwana ushirafikisha imiaka ya kufialua isano.
1: Iyele sawandi, inesha ishibefyo. Na atasha pakupingu lapo wangu, tieni no mbalini.
2: Malaria ile paya mkwangu fianya. Ngachakutila umwana wenu umubili ulekava. Kavieni kuchipatala mupepi ukwabulo kupose nshita.
3: Iimbila, awa chimiletela batanga tapa fiabumi ukubombela pamona wa Development Media International.
4: Wabaza baza, hapa manje ni murilaxe. Cheza, papawa.